0: Radio Unifikanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unifikanskog kantona.
1: Jest.
0: Radio Prizma.